0: je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na radiu Rubin.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.